Enna boren mayanata anen karna nai putiki. Emmanyata naibwena renka jema. Eshe 20 serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.